Moko marunonse konse kumene mukuti imva kunondi ku Radio Mosambiki tete studio Vasco Rami akuti ndakusowa nyimbo so imene najawani nzaka zambuyo mu.

nyimbo yuzedwa ro nyimbo yuzedwa zokhala bwanje ino Simon mukuzedwa ro ayamba bwa Simon zimbedu angodi tenda